0: dette er Radio Vinyl. Vinyl!
1: Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka.
0: Er Radio Vinyl.
1: Vinyl! Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka.